Quartet Rondo izveo nam je divertimento Knudoga Risagera. U nastavku slušamo pet malih dueta Morisa Ravela. Preludio, pastoral, canzoneta, sogno i rondo. Irena Grafenauer flauta i Maria Graf harfa.